ćmie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.